0: temu podporządkowane. Starają się z jednej strony znaleźć miejsce w nowym społeczeństwie, tak zwanym przyjmującym, a z drugiej strony niczego nie tracąc z tego kontaktu ze swoim krajem, z którego się wywodzą.
1: Czy można żyć jednocześnie w dwóch światach? Mieć serce w Polsce, a codzienność w Niemczech? Dla tysięcy Polaków z Berlina to nie metafora, tylko realne doświadczenie. W tym odcinku przyglądamy się trzem pokoleniom polskich migrantów w Berlinie. Tym z czasów Solidarności, z transformacji lat 90. i tym, którzy przyjechali po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ja nazywam się Monika Sędzierska i serdecznie zapraszam na podcast.
2: Kosmo po polsku.
1: Moją gościnią jest dziś antropolożka dr Agnieszka Szczepaniak-Król, która w swojej najnowszej publikacji Polacy w Berlinie między integracją a zachowaniem tożsamości, która ukazała się po niemiecku, pokazuje, jak zmieniało się miasto, warunki życia, ale też marzenia i definicja sukcesu polskich migrantów w Berlinie. Rozmawiamy o integracji, o transnarodowości, czyli życiu ponad granicami oraz o tym, jak zachować polską tożsamość, a jednocześnie czuć się u siebie w Berlinie. Na początku zapytałam Agnieszkę Szczepaniak-Król, jaką historię opowiada jej książka.
0: To jest historia bardzo indywidualna, bardzo prywatna, ponieważ jestem antropologiem, więc o wiele mniej niż migracje interesują mi sami migranci, więc bardzo interesowała mi ich taka osobista perspektywa, ich osobiste doświadczenia. Były to osoby, te osoby, z którymi rozmawiałam, które mi udzielały wywiadu, reprezentujące właściwie trzy pokolenia, trzy fale migracyjne. Fale migracyjne, które zostały wyznaczone przez wydarzenia polityczne, a więc przedstawiciele migracji tak zwanej solidarnościowej, przedstawiciele migracji, która zadziała się po upadku systemu komunistycznego albo inaczej realnego socjalizmu i w końcu ci migranci z najnowszej fali. Całkowicie różne historie, całkowicie różni ludzie, ale oczywiście wszystkie te historie niezwykle pasjonujące.
1: Zanim poproszę panią o charakteryzację tych poszczególnych grup migrantów, to może powiedzmy, dlaczego właśnie Berlin stał się takim ważnym miejscem dla polskiej migracji?
0: To znaczy myślę, że zadecydowały o tym kwestie pragmatyczne. To było miasto, które zlokalizowane jest blisko Polski, ale na pewno znaczenie miały także warunki, na jakie Polacy mogli tutaj liczyć. Przede wszystkim możliwości znalezienia pracy, możliwości zalegalizowania pobytu. Jeśli chodzi o migrantów z lat 80., to stosunkowo łatwo można było tutaj otrzymać duldung czy azyl. Nawet status Aussiedlera. Relacjonowano mi tutaj bardzo ciekawe historie. Na przykład pamiętam parę migrantów, którzy mówili, że w urzędzie panie przywitały ich toastem, wzniosły toast winem, witając jak serdecznych gości, ponieważ pan reprezentował środowisko artystyczne, teatralne. Więc to było coś niespotykanego, coś takiego zaskakującego. Polaków uznawano za bojowników o wolność, można powiedzieć, o zmianę systemu. Oczywiście to nastawienie zmieniło się wraz z napływem coraz większej grupy ludzi z rozmaitymi doświadczeniami, które zawsze towarzyszą przybyciu dużej grupy bardzo różnorodnych ludzi. Natomiast bardzo często właśnie w ten sposób wspominano Berlin w tych pierwszych chwilach, że to było bardzo ważne, to bardzo ciepłe przyjęcie ze strony społeczności Berlina i także ze strony jego władz. To dopiero później zmieniło się z czasem. To jeżeli chodzi o migrację z lat 80. Natomiast jeżeli chodzi o migrację z lat 90., to tutaj te warunki pobytowe już były o wiele gorsze. Była konkurencja ze strony, z jednej strony Rosjan, auxiliarów rosyjskich na rynku pracy. Z drugiej strony mieliśmy konkurencję ze strony uchodźców, ze strony Jugosławii, z krajów Jugosławii. I było trudniej, ale bardzo istotne były wtedy czynniki wypychające z Polski. Rzeczywiście pogarszający się kryzys, więc już nie zważano na to, czy to jest trudniej, czy gorzej. Było i tak lepiej niż w Polsce w dalszym ciągu. Była tu nadal istniała duża różnica między życiem i ekonomicznym, i politycznym, i społecznym, i kulturalnym w Polsce, a tym, co działo się w Berlinie. Jeżeli chodzi o współczesną migrację, to dla odmiany, wydaje mi się, przyciągało podobieństwo już w tej chwili tej sytuacji w Polsce i w Berlinie. Natomiast ważne były takie czynniki kulturowe. To, że Berlin jest otwarty, to, że jest tolerancyjny, że są tu różni ludzie. To było coś, co przyciągało

0: spotkało tych młodych Polaków, że istnieją oczywiście nadal szanse na to, żeby rozwinąć własną działalność, żeby spróbować życia w takiej, można powiedzieć, nawet nie europejskiej, ale światowej metropolii, najbliżej położonej naszych granic. To chyba wyróżniało tych najmłodszych migrantów, wydaje mi się.
1: Z pani książki wynika, że chyba więcej jest różnic, jeżeli chodzi o te poszczególne grupy migrantów, niż podobieństw, ale może jest coś podobnego, co łączyło tych Polaków, którzy wyjeżdżali w latach 80., 90. i później.
0: To znaczy, na pewno zawsze jest to język. Wszyscy Polacy, niezależnie od pokolenia, dbają o to, żeby w domu mówiło się w języku polskim i to nawet jeżeli spotykają się tutaj ludzie, tworzą parę, którzy wcale nie są Niemcami, ale na przykład pochodzą z, miałam taką parę także z Senegalu, dajmy na to, no to zawsze znajdują, próbują znaleźć jakiś sposób na to, żeby w domu jednak mówiło się także w języku polskim. I widać to później, szczególnie to było ważne dla migrantów, tych, którzy przyjeżdżali tu w latach 80., to przekazywanie języka polskiego kolejnemu pokoleniu, bo wierzono mimo wszystko, że kiedyś sytuacja się zmieni i przygotowywano dzieci, żeby mogły żyć również w Polsce. I to się w tej chwili bardzo sprawdza. Bardzo wiele dzieci migrantów z lat 80. studiuje na przykład w tej chwili w Polsce. Albo wyjeżdża pomieszkać w Polsce, spróbować jak się żyje w kraju, który może znają tylko z wakacji, z odwiedzin takich krótkich, ale mają wszystkie kompetencje i zawodowe, i językowe i chcą to sprawdzić. Więc język polski na pewno tak. Bardzo ważne są tradycje. Tutaj pobyty, przyjazdy do Polski na wszystkie święta starano się jakby kontynuować ten podtrzymywanie tradycji, przyjazdy do Polski, nawet w trudnych latach 80., kiedy granice nie były takie otwarte, a w tej chwili to już powiedziałabym obowiązkowo, a nawet jeżeli migranci nie jeżdżą do Polski, no to te tradycje podtrzymywane są w domu i rzadko tutaj zdarzają się kompromisy. Oczywiście jakieś elementy tych niemieckich tradycji też są wplatane, zwłaszcza jeżeli teściowie tego wymagają, a tak się niekiedy zdarza, ale ten podstawowy zestaw, powiedziałabym, naszych tradycji, zwłaszcza związanych z Bożym Narodzeniem, jest zawsze zachowany i to bardzo często, nawet jeżeli jest oderwany od praktyk religijnych, te tradycje kontynuują osoby, które deklarują się jako niewierzące albo kompletnie niepraktykujące. To jest taki też żelazny zestaw Polaka, dobrego Polaka za granicą, powiedziałabym. Poza tym to, co nas łączy, co jest dla mnie ciekawostką, to są stereotypy. Tak? Możemy się różnić pod wieloma względami, natomiast jeżeli się okazuje, że są jakieś negatywne stereotypy, to na ogół ich przeciwieństwem są pozytywne stereotypy własnej grupy, takie autostereotypy i one jednoczą ludzi, powodują, że no dobrze, ludzie mówią, ci Niemcy to są tacy pracowici, punktualni, staranni, ale my za to potrafimy odnaleźć się w każdej sytuacji, jesteśmy elastyczni, jesteśmy bardzo gościnni, jesteśmy bardzo otwarci, przełamujemy się, serdeczni, weseli, a nawet mamy specyficzne poczucie humoru i to jest tak, ludzie wiedzą, że to są stereotypy, śmieją się trochę z tego, są zdystansowani, ale to są jednak te elementy, które nas łączą za granicą. Oczywiście, jeżeli chodzi o rzeczy międzypokoleniowe, to zadziwiające jest dla mnie to, jak poszczególne pokolenia łączy kultura masowa. To, że na przykład wszyscy kiedyś oglądali Reksia, albo kiedyś oglądali Bolka i Lolka, tak? I to wiąże się z takimi sentymentami z dzieciństwa, ale wyniesionymi z Polski. Jest pokolenie moich rówieśników, które oglądało Kapitana Klossa, albo oglądało Czterech Pancernych i Pies serial. I to jest też taka rzecz, nawet znam jedną historię, kiedy jeden z moich rozmówców mówił, że zaszczepił tą sympatię do tego serialu swojego syna, który zapraszał później niemieckich kolegów i wspólnie oglądali film o tym, jak gromieni byli Niemcy. Ale to było coś takiego kulturowego, co mocno mu się z Polską wiązało. I te elementy właśnie takiej kultury popularnej są bardzo istotnym takim spoiwem. Z tym, że bardziej tak międzypokoleniowo, aniżeli spajającym całe środowisko Polaków.
1: Centralne miejsce w pani książce zajmuje temat integracji. Co oznacza dla nich udana integracja w Berlinie, w Niemczech?
0: Udana integracja oznacza dla nich przede wszystkim odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie, odnalezienie swojego miejsca w tym kraju. To nie chodzi tylko o poznanie języka, nie, o znalezienie pracy. To są oczywiście ważne elementy integracji, na której zależy też zawsze państwu przyjmującemu migrantów. Natomiast oni osobiście uważają, że człowiek zintegrowany to jest taki, który czuje to miejsce, który czuje, że jest jego elementem, który czuje, że w tym miejscu nie jest w jakiś sposób gorszy. Chyba to są takie podstawowe elementy tej integracji.
1: Długo Polacy byli traktowani jako niewidzialni migranci. Co oni na ten temat opowiadali?
0: To znaczy, były takie czasy, kiedy dobrze było być niewidzialnym, ponieważ podobny wygląd, podobne cechy zewnętrzne powodowały, że nie budzili jakichś podejrzeń, byli uważani za Niemców i to im się wtedy przydawało po prostu. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy trudno było zalegalizować pobyt, a wielu Polaków przebywało w tym mieście nielegalnie. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, no to ta niewidzialność trochę się działa wbrew Polakom, ponieważ oznacza, że oni nie mają żadnych problemów, najwidoczniej dobrze się zintegrowali, co pozbawiło ich właśnie tychże problemów. A tymczasem się okazuje, że te problemy, jak w każdej grupie, są, że na przykład wspominano o tym, że bardzo trudno dostać się na kurs integracyjny, na kurs języka niemieckiego, bo pierwszeństwo tutaj mają migranci spoza Europy, a przecież nie mniej dziś niż kiedyś znajomość języka niemieckiego jest bardzo potrzebna w mieście, w którym się mieszka. Także to są tego rodzaju problemy.
1: W badaniach bardzo często używa pani pojęcia transnarodowość. Jak wyjaśniłaby je pani komuś, kto nigdy nie spotkał się jeszcze z tym terminem?
0: Transnarodowość to jest taka próba rozciągnięcia swojego życia, tworzenia takich międzynarodowych przestrzeni społecznych ponad granicami. To znaczy, że migranci nie mówią w tej chwili, bardzo rzadko mówią, że opuszczają swój kraj na stałe. Oni mówią, że wyjeżdżają na jakiś czas. No i ich strategie migracyjne są temu podporządkowane. Starają się z jednej strony znaleźć miejsce w nowym społeczeństwie, tak zwanym przyjmującym, a z drugiej strony niczego nie tracąc poprzez swój wyjazd, fizyczne opuszczenie miejsca, z którego pochodzą, z tego kontaktu ze swoim krajem, z którego się wywodzą. Więc to jest takie tworzenie, można powiedzieć, mostów, tworzenie takiej swojej przestrzeni. Jest to oczywiście bardzo wygodne w niektórych momentach, bo jak relacjonowali migranci, kiedy im się coś nie podoba, no to zawsze mogą powiedzieć, że może mi się to nie podobać w Berlinie, bo ja przecież jestem częściowo Polakiem, także mam prawo wyrażać swoje zdanie, odczuwać także poszczególne elementy mojego życia, które kształtowane jest tu na miejscu, odgórnie nie podobają mi się. I działa to też w odwrotną stronę, że zawsze mogę powiedzieć, że w Polsce mi się coś nie podoba, na przykład w polityce, ale to nie są moje sprawy, bo ja już tam nie mieszkam, chwilowo mieszkam tutaj w Berlinie. To są takie z punktu widzenia migrantów bardzo przydatne sytuacje, można powiedzieć.
1: Ogromną rolę dla transnarodowości odegrały tanie loty, Flixbusy, wprowadzenie internetu, telefonów komórkowych. Czy emigracja przestała być tak naprawdę emigracją, jaką znaliśmy z poprzednich stuleci?
0: Przypominam sobie rozmowę w Berlinie z Polakiem z tego najstarszego badanego przeze mnie pokolenia, który powiedział: proszę pani, nie ma pani po co iść do tych najmłodszych migrantów, bo to w ogóle nie są żadni migranci. To są po prostu ludzie, którzy tu przyjechali tylko na jakiś czas, ale oni z migracją nie mają nic wspólnego. Ich te problemy w ogóle nie dotyczą, prawda? Bo to są Polacy, którzy tylko tu przez jakiś czas będą przebywali, więc oni nie mają poważnych problemów.
1: Ale na ile zmieniło to ich poczucie transnarodowości?
0: Jest tu cały szereg wymienionych zalet związanych ze spędzaniem czasu za granicą, niekiedy okresu kilku lat, niekiedy kilku miesięcy. Z jednej strony nabiera się dystansu do tego, co dzieje się w Polsce. Z drugiej strony człowiek staje się otwarty na wiele kultur, staje się, przyjmuje niektóre jednak style życia, które panują tutaj. Też mam tutaj taką naprawdę ciekawą historię, kiedy jedna z migrantek opowiedziała mi, że w Berlinie bardzo często z rodziną wychodzi do restauracji w niedzielę. Jest to taki element życia rodziny, natomiast kiedy przyjechała do Polski, do Bydgoszczy i chciała zaprosić swojego brata, żeby wyszli razem, także z tą częścią rodziny do restauracji, to powiedział, że on o tej porze nie wychodzi do restauracji, bo o tej porze najwyżej może zjeść kolację w swoim domu i że tutaj się do restauracji wychodzi tylko przy okazji jakichś uroczystości rodzinnych. Więc i to spowodowało, że ta rozmówczyni stwierdziła, że akurat ten element stylu życia, ale też wiele innych już należy do takiego repertuaru tych zachowań zaczerpniętych w Berlinie, których się w Polsce nie praktykuje. Więc to trochę poszerza, można powiedzieć, repertuar właściwie dwóch kultur, z którego można wybrać dowolne elementy, które nam akurat w danym momencie odpowiadają.
1: To może zatrzymajmy się na chwilę przy zjawisku szoku kulturowego, bo myślę, że dla wszystkich grup migrantów, które pani badała, on oznaczał zupełnie co innego.
0: Tak, w latach 80. szok kulturowy był takim dokładnie tym, o czym mówi nazwa, czyli był prawdziwym wstrząsem po przyjeździe do Berlina i tutaj naprawdę relacjonowano mi szereg rozmaitych sytuacji, które z tym szokiem były związane. To, że za witryną sklepową stały rzeczywiście samochody bardzo luksusowych marek, które Polacy znali jedynie jako resorówki przewożone przez członków rodziny z wizyt w Berlinie. To, że w piekarni była ogromna ilość pieczywa do wyboru. Chociażby to, że ludzie mówili tutaj różnymi językami, no to było niespotykane. W Polsce generalnie nie słyszało się języków obcych na ulicy. Jak wspominała jedna z moich rozmówczyń, kiedy wyszła tu pierwszy raz na ulicę i zobaczyła tą kakofonię rozmaitych dźwięków, smaków, ilość restauracji, tętniące życie kulturowe, to musiała szybko wrócić z powrotem, żeby sobie to, ta ilość bodźców była tak duża, że musiała wrócić do swojego mieszkania, żeby się trochę odbodźcować i żeby nie być tak spiętym po tej ilości wrażeń i rozmaitych doznań w mieście. Coś szokującego. Natomiast jeżeli chodzi o lata 90., to już ten szok był mniejszy, ponieważ Polacy częściej do Berlina przyjeżdżali wcześniej, nim zdecydowali się w nim osiąść. Polska się zmieniała, wiele rzeczy się zmieniało, wiele rzeczy przestawało zaskakiwać. Natomiast w dalszym ciągu jednak był to kraj różniący się. Poziom życia był inny, jednak dobór towarów w sklepie. Takie bardzo zewnętrzne rzeczy, które składają się na pierwszy obraz społeczeństwa, do którego ludzie docierają. A dzisiaj jest to rodzaj takiego napięcia, można powiedzieć, porównywanego przez wielu migrantów, którzy w Polsce wyruszali z małej wsi, żeby studiować w mieście i tam właśnie odczuwali taki rodzaj napięcia z zupełnie innym środowiskiem wielkomiejskim, z innymi ludźmi, którzy kierowali się innymi zasadami, mieli inne wartości i tutaj jest to też rodzaj takiego napięcia, ale na pewno nie takiego szoku kulturowego w sensie wstrząsu, jakiego człowiek doznaje po pojawieniu się w całkowicie odmiennym kulturowo środowisku.
1: Również sukces znaczył zupełnie coś innego dla osób, które przyjechały w latach 80. niż dla tych, którzy przyjechali dzisiaj. Co pani zapamiętała z tych rozmów? Co stanowiło o tym sukcesie?
0: To znaczy migranci zawsze, żeby mówiąc o sukcesie, porównywali swoją sytuację na początku pobytu za granicą i dziś. I to był taki punkt wyjścia, żeby stwierdzić, ile udało im się w życiu osiągnąć. I migranci z lat 80. mówili o malutkich sukcesach, o tym, że udało im się znaleźć mieszkanie, o tym, że poznali bardziej język, że mogli przeczytać jakiś artykuł w prasie. Natomiast jeżeli chodzi o migrantów chociażby współczesnych, no to jest to zdecydowanie za mało. Oni przyjeżdżają z innym kapitałem kulturowym. Bardzo często mają wykształcenie, które odpowiada tutejszemu rynkowi pracy. W latach 80. prawie nigdy się to nie zdarzało. Znają język angielski, który okazuje się wystarczać na początku pobytu. Później oczywiście jest to trochę za mało, żeby rozmawiać z ludźmi. Ale to jest zupełnie inna pozycja wyjściowa i dlatego też mierzą wyżej, mają wyższe aspiracje i za sukces uznają jednak na przykład pewien rodzaj awansu społecznego. To nie musi być jakieś spektakularne osiągnięcie, że ktoś nagle z dnia na dzień przesiada się do Porsche, ale że ktoś z dnia na dzień przesiada się do jakiegoś auta trochę wyższej klasy. Ale niektórzy ludzie zaczynają też jakby przejmować trochę sposób myślenia Berlińczyków i na przykład jeden z migrantów relacjonował mi, że przyjechał tutaj z jakimiś, nawet z jakimiś środkami finansowymi, które zamierzał zainwestować. Zakładał, że scenariusz jego życia będzie taki jak w Polsce, że sukces będzie wtedy, kiedy kupi dom, założy firmę. Natomiast okazało się, że tutaj ten work-life balance okazał się ważniejszy i że wolał kupić sobie po pewnym czasie, wynająć mieszkanie i kupić sobie motor. I z żoną w tej chwili podróżują tymi motorami, bo jakby zmieniły się te kryteria osiągania sukcesu. I to jest dla nich sukces, że uwolnili się od takiego scenariusza, brania kredytów i tak dalej, po to, żeby tylko wybudować dom czy zdobyć jakąś wyższą pozycję w społeczeństwie.
1: Ja myślę, że do dziś miarą sukcesu jest znalezienie mieszkania w Berlinie i to się chyba nie zmieniło. Jeszcze mamy fazy adaptacji. Zaczynają się od tego szoku kulturowego, później jest ta krótka faza zachwytu, później faza kryzysu, pogłębiona integracja. Czy to akurat, czy te wszystkie fazy dotyczą tych wszystkich grup migrantów, z którymi pani rozmawiała?
0: To znaczy, oczywiście spora grupa osób wpisywała się w ten schemat, natomiast byli tacy ludzie, którzy zaczynali od takiego zwątpienia, od kompleksów, zwłaszcza z lat 80. Zauważali, że będzie im bardzo trudno tutaj cokolwiek zadziałać, natomiast mimo wszystko decydowali się podejmować rozmaite próby. Ten poziom ich zadowolenia tak stopniowo wzrastał. Nie przeżywali tego momentu takiego zwątpienia. Od razu czuli się usatysfakcjonowani osiąganiem takich bardzo drobnych, bardzo malutkich sukcesów. Tego, że ktoś ze wspólnego mieszkania dzielonego przez kilka osób wyprowadził się, nagle miał swoje mieszkanie, to było ogromne osiągnięcie w kryteriach tamtych czasów akurat.
1: Jak to koreluje ze sobą? Integracja, a zachowanie tożsamości?
0: Po wielu latach migranci naprawdę mają takie głębokie przemyślenia związane z ich tożsamością. Po wielu latach pobytu za granicą, a w tej chwili od kilku lat różne związane są one także z odwiedzinami w Polsce. Tak? Na przykład migranci z lat 80. uważali, że ich dom, ich centrum ich życia przeniosło się do Niemiec, że są Polakami mieszkającymi w Niemczech. Później zakładali, że jednak muszą to sprawdzić, wyjeżdżając do Polski i porównując tą sytuację z Berlina, tego zakorzenienia już z sytuacją, w jakiej znajdowali się po przyjeździe do Polski. Okazało się, że ten dom już przeniósł się tak naprawdę do Niemiec, że oni są Polakami, ale też w dużej mierze zaczęli czerpać z kultury, z tego, co oferuje to miasto i ten kraj. Tutaj nie mogą powiedzieć, że te elementy niemieckiej tożsamości są im całkowicie obce. Do tego dochodzi jeszcze tożsamość europejska. W tej chwili wiele osób deklaruje, że uważają się za Polaków, ale także za Europejczyków. W czasach, kiedy ja prowadziłam badanie, jeszcze rzadko zdarzało się, że mówiono, że na pierwszym miejscu jestem Europejczykiem, a później Polakiem. Natomiast w tej chwili myślę, że to jest tylko kwestia takiej mojej intuicji, że to się mocno zmieniło. Można było zobaczyć wtedy już zupełnie inny kierunek, a mianowicie wzmacniały się te tożsamości lokalne. Wiele osób mówiło, że ja się czuję mocno związany tożsamościowo z Berlinem i po przyjeździe, po ożywieniu tych relacji z Polską okazało się, że ja się czuję mocno związany też z jakimś miejscem w Polsce. I dlatego już moi rozmówcy wtedy mówili, że bardziej wolą się określać w kategoriach takiej tożsamości lokalnej, że czuję się na przykład Berlinką i czuję się wrocławianką, a dopiero w drugiej kolejności czuję się Polką, w trzeciej kolejności czuję się Europejką w ten sposób. I też wyczuwam intuicyjnie, chociaż to jest kwestia chyba temat na kolejne badanie, że można by było to zbadać i jestem pewna, że stwierdzilibyśmy, że jednak te tożsamości lokalne są dzisiaj takie najważniejsze. Te związki zarówno z Berlinem, jak i z jakimś miastem, czy z jakąś wsią, z jakąś mniejszą miejscowością w Polsce. Widzę, jak migranci przeżywają, przyjeżdżając do Polski, to, że miejsca, z którymi są związani, doszli do wniosku, że są z nimi bardzo związani, gdy się zmieniają, nawet jeżeli się zmieniają na lepsze, na przykład pojawia się nowy chodnik w ich miejscowości, no to często są te osoby są tak średnio zadowolone, ponieważ uważają, że przez to te miejsca stały się takie mniej ich, że nastąpiło takie, jak profesor Traba używa takiego określenia umojenie, kiedy my czynimy coś naszym, a tutaj mamy takie zjawisko wręcz odwrotne, odmojenia, że przez to, że pojawił się ten oto nowy chodnik, nie jest to do końca już takie moje miejsce. Chyba, wydaje mi się, że to można by wnioskować z rozmów i z obserwacji migrantów i wydaje mi się, że to będzie taki trend, który będzie się wyraźnie pogłębiał w tej chwili, tak? Jaki związek z regionem. Tym bardziej, że wiele osób kupuje w tej chwili nieruchomości w Polsce albo migranci z lat 80. wracają do nieruchomości, których nigdy nie sprzedali, które w Polsce zostały, bo to jest taki element właściwie w tej chwili podtrzymywania więzi. Co ciekawe, te nieruchomości na przykład przez kilka lat były wynajmowane, a w tej chwili już nie są wynajmowane, są takim drugim domem albo są remontowane na przykład, bo migranci zamierzają do nich wrócić na emeryturze, żeby to było też takie drugie miejsce. Są osoby, które kupują ogródki działkowe w Polsce, żeby też wyjeżdżać chociaż na weekendy i spędzać tam czas. Bardzo wiele osób nad morzem na przykład, wiem, że jest taki trend kupowania mieszkań czy ogródków właśnie w okolicach Gdańska czy bliżej tutaj Szczecina.
1: Co panią najbardziej zdziwiło podczas pracy nad książką?
0: To znaczy ucieszyło mnie to, że nasze rozmowy, które miały charakter wywiadu częściowo ustrukturyzowanego, co oznacza, że ja miałam pewien scenariusz, chciałam, żeby migranci odpowiedzieli na niektóre pytania, natomiast niekoniecznie odpowiadali w takiej kolejności, jak sobie założyłam. Tą kolejność wyznaczały nasze rozmowy, wątki, które się w tych rozmowach pojawiały i cieszę się, że ta kolejność zawsze była bardzo podobna, tak? Relacjonowano właśnie jako ten pobyt na migracji jako taki swoisty proces, nie jako określenie sytuacji tu i teraz, tylko ten punkt, w którym migranci w tej chwili się znajdują, był konsekwencją pewnych ich dyskusji, cofaliśmy się wstecz, pewnych ich decyzji podjętych przez lata i dzisiejszych dyskusji, można powiedzieć, na temat tego, jakie jest ich stanowisko w tej chwili, w jakim miejscu życia w tej chwili się znajdują. Także generalnie całokształt tej książki o oś podyktowały rozmowy z migrantami. Ja niewiele miałam tutaj do powiedzenia, nie mogłam tego zrobić inaczej. Po prostu sami moi rozmówcy wyznaczyli te kierunki, wyznaczyli punkty ciężkości tej książki.
1: Jeśli nasi słuchacze są zainteresowani tą publikacją, to mogą ją sobie pobrać za darmo. Jak to można zrobić?
0: Polecam dwie bazy, w którym znajdują się publikacje naukowe. Pierwsza baza nazywa się RCIN, natomiast druga baza nazywa się Polona. W bazie Polona można pobrać także całkowicie za darmo książkę w formacie EPUB. Jeżeli ktoś posługuje się czytnikiem e-booków, to jak najbardziej zapraszamy. Oczywiście można w każdej chwili do mnie napisać. Ja oczywiście pomogę ściągnąć tą książkę, czy to w PDF-ie, czy to w formie e-booka. Jest to publikacja całkowicie darmowa.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Gościem Kosmo po polsku była dziś dr Agnieszka Szczepaniak-Król z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, która jest autorką publikacji Polnische Migranten in Berlin zwischen Integration und Identitätswahrung. Autorka prezentowała swoją książkę w kafejce językowej w Berlinie. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, to zostaw nam ocenę w ulubionej aplikacji i zasubskrybuj kanał Kosmo po polsku, by nie przegapić kolejnych odcinków. Ja nazywam się Monika Sędzierska i zapraszam na kolejne spotkanie w Kosmo po polsku.
2: Kosmo po polsku.
3: Liebe Freunde, es ist Gelegenheit, 30-jährigen Tätigkeit des Ensembles Großbrust Kobranowska nimmt euch zu einer sentimentalen Reise nach Berlin, Westberlin. Also halt euch fest.